Nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę. To zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

czterdziesty i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie, myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię, że z czasem jak inni na ganku posiedzi. Tak przecież wypada, popatrzą sąsiedzi, że kiedyś pomyślał.

0: Tu Radio 7. Radio 7.
1: This is the story of my baker.

0: Zbliża się godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego. Ważą się losy PiSu. Pociągiem przez całą Polskę w 3 godziny. Rząd obiecuje, że tak będzie. Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Gola nie było, zwycięstwa też nie. Michał Pierzchała. Będzie rozpad, czy jednak pojednanie? W samopołudnie rozmowa. Wydaje się, że ostatniej szansy prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Kierownictwo partii w ubiegłym tygodniu zobowiązało działaczy pod groźbą wykluczenia do wystąpienia z wszelkich stowarzyszeń, jak to ujęto, prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiSu podjęły uchwałę, ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Z kolei około 40-osobowa grupa zwolenników byłego premiera cały czas mówi nie. Członkowie PiSu na podjęcie decyzji mają czas do północy. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny, zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec pracy planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny. To niezbędni kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę. O tych zasadach przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Warto pamiętać, że za granicą nie będzie honorowany wirtualny dokument z aplikacji mObywatel. A jeśli ruszamy poza Europę, warto sprawdzić, czy nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Inne zasady niż w kraju dotyczą także elektrycznych rowerów i hulajnóg. W Polsce można z nich korzystać bez rejestracji, a na przykład w Niemczech trzeba taki pojazd zarejestrować. Streetworkerzy wyszli na ulicę. To wolontariusze i psychologowie, którzy pomagają młodzieży. W ustalonych godzinach są na skateparkach, boiskach czy w galeriach handlowych. Mają charakterystyczne koszulki. Jak mówią, przemoc wśród młodzieży jest większym problemem niż sobie wyobrażamy.
3: Możesz podejść i powiedzieć, że jest ci trudno?
4: Nierzadko pojawiają się sytuacje trudne. Młodzi są pod wpływem różnych używek. Czy potrzebują pomocy, są w kryzysie, dlatego też nasi streetworkerzy są źródłem informacji o tym, gdzie młody człowiek może skorzystać ze wsparcia.
3: Wiem, że nie od razu przyjdzie to zaufanie, wiem, że nie od razu okaże się, że jesteśmy spoko ziomeczkami, ale możesz powiedzieć hej, zobaczyć, że jesteśmy w porządku i że chętnie, bardzo, bardzo chętnie się posłuchamy.
2: Opowiadali Rusłan, jeden z młodzieżowych streetworkerów, i Agnieszka Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jak mówią, dużym problemem jest brak zaufania. Rzadko młodzież chce zgłaszać przypadki przemocy na policję. Streetworkerzy będą pracować nie tylko w wakacje, ale do końca roku. Polskie kluby rozpoczynają dzisiaj walkę w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa podejmie zdobywcę Pucharu Malty Valletta FC, a GKS Katowice zagra na Słowacji z MSK Żilina. Tymczasem Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od pierwszej do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2-3.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 23 dzień lipca. W 1954 roku urodzony w Katlewie w gminie Grodziczno w powiecie nowomiejskim Aleksy Antkiewicz został pięściarskim wicemistrzem Polski w wadze lekkiej. W 1958 roku zostały utworzone rezerwaty przyrody. Szumny Zdrój imienia Kazimierza Sulisławskiego, położony w gminie Górzno w powiecie brodnickim, i Mieliwo w gminie Zbiczno w powiecie brodnickim. W 2008 roku Jan Hartman otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, wykładał na Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
3: Nie można udawać, że te 80% młodych ludzi, którzy dostają matury, rzeczywiście realizuje pewne wyobrażenie o absolwencie liceum.
2: W 2007 roku urodzona w Zatorach w powiecie pułtuskim Elżbieta Jakubiak objęła stanowisko ministra sportu i turystyki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Tym samym przestała pełnić funkcję szefa gabinetu prezydenta i sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
4: Nikt nie wierzył, że my w 4 lata zrobimy stadiony. Ktoś, kto się zna na inwestycjach, wie, że to jest praktycznie niemożliwe.
2: W 2015 roku urodzony w Nidzicy Andrzej Kraśnicki został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego.
5: Pozwólcie, że będę się czuł tak jak w rodzinie olimpijskiej.
2: Urodzili się w 1806 roku w Działdowie Georg Wilhelm Julius Braun, proboszcz ewangelicki w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. W 1884 roku w Krasnosielcu w powiecie makowskim Albert Warner, amerykański filmowiec żydowskiego pochodzenia, jeden ze współzałożycieli wytwórni filmowej Warner Bros. W 1905 roku Stanisław Sajdakowski, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, dowódca 2. plutonu 2. Kompanii Batalionu Obrony Narodowej Mazury 1. Po zakończeniu wojny jeden z organizatorów w Działdowie, kierownik Szkoły Powszechnej nr 2 imienia króla Władysława Jagiełły w Działdowie. W 1906 roku Jerzy Roman Szmelczyński, kapitan Służby Zdrowia Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w funkcji lekarza 27. Pułku Ułanów imienia króla Stefana Batorego, wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez generała Władysława Andersa. Jego pułk stacjonował najpierw w okolicach Lidzbarka, następnie przesunięty został w rejon Sierpca. Uwięziony przez Sowietów w wojskowym obozie jenieckim w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. W 1912 roku w Ulatowie Bożuchach w gminie Krzynowłoga Mała w powiecie przasnyskim Stanisław Buczyński, poeta, działacz ruchu ludowego. W 1923 roku Józef Werle, fizyk-teoretyk, zmarł w Litwinkach w gminie Nidzica w dniu swoich 75. urodzin. W 1977 roku w Gołodczyźnie w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Paweł Podgórski, aktor teatralno-muzykalowy, filmowy i wokalista. Zmarli w 1952 roku ksiądz Teofil Wdzięczny, podpułkownik Polskich Sił Zbrojnych. Przez 3 miesiące był kapelanem 11. Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1953 roku w Przasnyszu Konstancja Kryszczak, mniszka klaryska kapucynka 2. Zakonu Świętego Franciszka Reguły Świętej Klary w Przasnyszu, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1963 roku Szelomo Lawi, urodzony w Płońsku izraelski polityk, poseł do Knesetu z listy Mapaj.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi mają znacznie przyspieszyć. Wiemy o ile i że nie stanie się to szybko. Rozmowa ostatniej szansy. Kaczyński w cztery oczy z Morawieckim. Wypłynął okręt poszukujący na Atlantyku zatopionych skarbów. Michał Pierzchowa, zapraszam na szczegóły. Rewolucję na kolei szykuje rząd. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, mówił premier Donald Tusk. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii, połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
3: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy, to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe, całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
2: Na to trzeba będzie jednak poczekać, bo pełna realizacja programu przewidziana jest do końca 2050 roku, a w momencie, gdy premier mówił na Stołecznym Dworcu Zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji opóźnionych było 26 pociągów. Na kilkanaście godzin przed upływem ultimatum Jarosław Kaczyński w cztery oczy porozmawia z Mateuszem Morawieckim. To, jak się wydaje, będzie spotkanie ostatniej szansy, bo działacze Prawa i Sprawiedliwości zrzeszeni w Stowarzyszeniu Morawieckiego, to około 40-osobowa grupa, muszą zadeklarować, czy z niego odejdą. Jeśli pozostaną, to będą wyrzuceni z PiSu. Dlatego prezes oczekuje jasnej deklaracji na piśmie: partia albo stowarzyszenie. Jak mówi europoseł Piotr Miller, były premier jest gotowy na spotkanie.
4: Żeby uzgodnić, w jaki sposób możemy wyjść z tej trudnej sytuacji i żeby tę intrygę, która jest przeprowadzana przez niektórych posłów byłej suwerennej Polski, ale też niektórych innych, zamknąć.
2: Czasu jest coraz mniej. O północy kończy się ultimatum i czas na podpisanie dokumentu o lojalności wobec PiSu. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. Na zachodnim Pomorzu obowiązują do wczesnego popołudnia, a w północnej części, a także w całej wschodniej połowie kraju do końca dnia. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Opolskiem i południowej części Wielkopolski. Podczas burz może padać grad, a porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Wojska USA zakończyły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to 12. z rzędu noc ataków na to państwo. Marynarka wojenna Portugalii wysłała na Ocean Atlantycki statek, który będzie szukał zatopionych skarbów. Znajdują się one we wrakach okrętów. Szacuje się, że na dnie wód pod portugalską jurysdykcją zalega około 7000 statków. Dotychczas naukowcom udało się jedynie zidentyfikować 100 miejsc zatopionych wraków. W tym miesiącu dotarli m.in. do XIX-wiecznego okrętu, który znajduje się 32 metry pod powierzchnią wody. We wraku znaleziono m.in. ceramikę i armaty morskie.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. 63 minuty, ale bez gola. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Zagrał od początku, ale niczym się nie wyróżnił. Jego zespół prowadził 1-0 po kuriozalnej bramce samobójczej, ale ostatecznie to broniący tytułu Inter Miami wygrał 3-2. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęły walkę o Ligę Mistrzów, a dziś Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Dla zespołu z Częstochowy to piąte z rzędu podejście do europejskich rozgrywek. Raków podejmie dziś Valettę, mówi trener Dawid Kroczek.
6: Bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
5: Mecz Rakowa o 18:30, a dwie godziny później GKS zagra na wyjeździe z MŚK Żelina. Dla zespołu z Katowic to powrót do europejskiej rywalizacji po 23 latach. To jeszcze wracamy do zakończonego w niedzielę mundialu, bo FIFA ogłosiła właśnie drużynę marzeń tego turnieju. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano do niej obrońców Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodrigo. Zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy: Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców turnieju Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norwek Erling Haaland, a największym zaufaniem fani obdarzyli bramkarza Republiki Zielonego Przylądka Wozinie, który na tej pozycji otrzymał aż 40% głosów. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki, aktualne mistrzostwa mistrzynie olimpijskie i świata walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Wczoraj w ćwierćfinale turnieju w Makao bez trudu pokonały Holenderki 3-0. W drugim meczu Brazylia wygrała z Japonią 3-1. Dziś o 10:00 Turcja zagra z Kanadą, a o 13:30 Chiny z USA. Polki, które trzykrotnie zajmowały ostatnio w tych rozgrywkach trzecie miejsce, tym razem zakończyły rywalizację na 9:00 pozycji i nie awansowały do finałowego turnieju.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
7: Pogoda. Dzisiaj w większości kraju burze, w większości, bo ostrzeżenia nie dotyczą jedynie południowo-zachodniej części. Burze mogą być czasem z gradem, alerty obowiązują do końca dnia. Na termometrach na ogół od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich ma być sporo przejaśnień.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogużynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Pońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dofinansowanie do magazynów energii Ciechanów rozpoczął nabór wniosków. Biały głos zabrzmi w sierpcu. Zespół Zazula wystąpi w Skansenie. Ekstraklasowe doświadczenie w Mławie. Marcel Bykowski biało-zielonym. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mieszkańcy Ciechanowa mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu magazynów energii elektrycznej. Miasto pokryje 85% kosztów inwestycji ze środków unijnych. Warunkiem udziału jest działająca instalacja fotowoltaiczna oraz brak zarejestrowanej działalności gospodarczej w budynku, w którym ma zostać zamontowany magazyn energii. Nieruchomość musi mieć także uregulowany stan prawny, a właściciel nie może zalegać z lokalnymi podatkami i opłatami. Moc magazynu energii zostanie określona podczas audytu technicznego i nie będzie mogła przekroczyć 1,5-krotności mocy istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii. Montaż urządzeń zaplanowano jeszcze w tym roku. Wykonawcą inwestycji będzie wyłoniona przez miasto firma, która przeprowadzi również audyty techniczne przed rozpoczęciem prac. Wnioski można składać do 7 sierpnia w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ulicy Wodnej 1. W Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odbędzie się wyjątkowy koncert plenerowy. W piątek w amfiteatrze Skansenu wystąpi zespół Zazula. Grupa wykonuje muzykę inspirowaną tradycją ludową. W swoich aranżacjach wykorzystuje m.in. charakterystyczny biały głos. To dawna technika śpiewu wywodząca się z kultury wiejskiej Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy podkreślają, że występ będzie okazją do poznania jednego z najbardziej charakterystycznych sposobów śpiewu ludowego, mówi Justyna Cieszyńska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu.
3: Mają repertuar dostosowany do pory roku, natomiast tutaj będą raczej takie tradycyjne rytmy folkowe, wymieszane z nowoczesnością, przepiękne głosy kobiece.
2: Koncert w piątek od godziny 20 w amfiteatrze Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Marcel Bykowski został ogłoszony nowym zawodnikiem Mławianki Mława. Klub przygotowuje się do kolejnego sezonu w piłkarskiej trzeciej lidze. Nowy piłkarz Dumy Zawksza to pomocnik, który mimo swojego młodego wieku wnosi ze sobą spore doświadczenie z wyższych klas rozgrywkowych. W 6 spotkaniach reprezentował barwy Piasta Gliwice na poziomie ekstraklasy. W pierwszej lidze grał dla Pogoni Siedlce i Kotwicy Kołobrzeg, a w ostatniej kampanii widniał w składzie GKS-u Jastrzębie i Ząbkowi Ząbki, a to wszystko mając zaledwie 21 lat. Przyjście nowego zawodnika potwierdza dotychczasowy trend transferowy Mławianki Mława. Cel na młodych, dynamicznych piłkarzy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks Hitano Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9. Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
3: Zbliża się godzina 8.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Płonie salon samochodowy na warszawskim Targówku, nad okolicą gęsty dym. Synoptycy ostrzegają przed burzami, alerty wydane dla większości kraju. Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Tak przekonują naukowcy, o ich badaniach w szczegółach opowiem za chwilę. Michał Pierzchała. Trwa akcja gaśnicza pożaru warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Na miejscu jest około 40 jednostek straży pożarnej. Nad okolicą unosi się wysoki słup czarnego dymu. Świadkowie opowiadali, że słyszeli wybuchy. Widać też dużo spalonych samochodów. Strażacy przyznają, że źródło ognia nie zostało jeszcze zlokalizowane. Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy ekspresowej 8 odbywa się normalnie. 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe są silne opady deszczu i porywisty wiatr. Bez ostrzeżeń jedynie w południowo-zachodniej części kraju. O kilkadziesiąt groszy na litrze wzrosły ceny paliw na stacjach w ostatnim tygodniu, podaje serwis epetrol.pl. Cena 95-oktanowej benzyny jest obecnie na najwyższym poziomie od 2022 roku. Z kolei najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego. Średnia cena to teraz 7,64 i jest to wzrost o 45 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Już działają, ale pełną gotowość mają osiągnąć do końca tego miesiąca. Strażnicy odpowiedzialni za odstraszanie niedźwiedzi w Bieszczadach. O szczegółach teraz Marcin Starzec.
6: Grupa to odpowiedź na narastający konflikt między ludźmi a niedźwiedziami, które wiosną zbliżały się do zabudowań. Jak mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 12-osobowa grupa ma już za sobą pierwsze udane akcje, choć wciąż czeka na komplet sprzętu.
7: Już mieliśmy okazję tak naprawdę parę dni po tym, jak weszły w życie te przepisy, przetestować tą broń. No najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy.
6: Bazy zespołu zaplanowano w Cisnej i w Solinie. Jednak wójt gminy Solina, Adam Piątkowski, uważa, że to za mało na tak duży teren.
8: Może łatwiej będzie w naszej gminie. Co z gminą Lutowiska, gdzie te odległości są duże? Co z gminą Komańcza, prawda, gdzie tam czas dojazdu grupy będzie duży, to niewiele da.
6: Oprócz przepłaszania, pieniądze mają pozwolić też na profilaktykę i edukację turystów oraz mieszkańców Bieszczad.
5: Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Brazylii. Przez 8 lat badali prawie 13 tysięcy osób. Uczestnicy przeszli testy mierzące zdolności poznawcze na początku, w połowie oraz na koniec badania. Testy te mierzyły między innymi płynność wypowiedzi, przypominanie słów oraz szybkość przetwarzania informacji. Okazało się, że u osób spożywających największe ilości słodzików ogólna sprawność procesów myślowych i pamięci pogarszała się szybciej niż u osób spożywających ich najmniej. mniej. Naukowcy zaznaczają, żeby nie wyciągać jednak pochopnych wniosków, bo zbierane w badaniu informacje były przekazywane przez samych uczestników. A ponieważ ludzie mogą zapominać o spożytych produktach albo błędnie oceniać ich ilość, dane oparte na własnych deklaracjach mogą być niedoskonałe.
4: To są wiadomości Radia 7.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Po 23 latach przerwy GKS Katowice wraca do rywalizacji w europejskich pucharach. Polski zespół rozpoczyna dziś grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Pierwszym rywalem Gieksy będzie MŚK Żylina. Drużyna już nie może się doczekać pierwszego gwizdka, mówi trener Rafał Górak.
10: Tutaj nie ma ludzi, którzy są bez uczuć i nie czują pewnego rodzaju ekscytacji. W to nie wierzę, ale dzięki temu, że znam ich bardzo dobrze i wiem, w jaki sposób do tego podchodzą, to jednak bardziej bliskie jest mi to, żeby studzić w nich to wszystko, a nie jeszcze rozpalać. Oni są naprawdę bardzo mocno zmotywowani i są tym bardzo mocno poruszeni, wiedzą o co to w tym wszystkim chodzi.
9: Mecz GKS-u w Żylinie o 20:30. Dwie godziny wcześniej rozpocznie się spotkanie Rakowa-Częstochowa z Walettą. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Kapitan naszej kadry wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z broniącym pucharu MLS Interem Miami. Bramki nie zdobyło jego zespół, przegrał 2-3. Belg Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmida i Holendra Olava Kuja. To huśtawka emocjonalna. Czekałem aż do 17 etapu. Myślę, że byłem w życiowej formie, a te pierwsze 12 dni były po prostu koszmarne. Nie mogłem odnaleźć siebie ani czucia, na które liczyłem. Chcę podziękować mojej drużynie, bo ostatnio nie było ze mną łatwo. Byłem rozczarowany samym sobą, wściekły, że nie potrafię wygrać etapu. Liderem jest wciąż Tadej Pogaczar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu, blisko 9 minuty za Philipsenem. To nie był udany dzień dla naszych tenisistek. Katarzyna Kawa odpadła już w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Po trwającym prawie 2 godziny meczu przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Z kolei Martyna Kubka i Ukrainka Nadia Kiczenok przegrały z rozstawionymi z numerem 5 Brazylijką Ingrid Martins i Japonką Makoto Ninomiją 6-3-4-6-7-10 w 1/8 finału gry podwójnej turnieju w Pradze.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
5: W większości kraju dzisiaj mogą pojawić się burze, bez ostrzeżeń jedynie południowo-zachodnia część kraju. Zachmurzenie w ciągu dnia duże, z większymi przejaśnieniami, na termometrach od 17 stopni na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich, chłodniej na Podhalu około 16 stopni.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ostatnie prace przy nowym żłobku w Żurominie. Inauguracja we wrześniu. Jedno badanie może uratować życie. Mammobus ponownie przyjedzie do Mławy. Agnieszka Cubała w Ciechanowie. Spotkanie z autorką bestsellerów o powstaniu warszawskim. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Żurominie zakończyła się budowa filii miejsko-gminnego żłobka. Od września z nowej placówki przy szkole podstawowej nr 2 skorzystają dzieci do trzeciego roku życia. Powstały tam 32 nowe miejsca opieki. Nowy żłobek urządzono w przebudowanym budynku dawnej kotłowni. W obiekcie znajdują się 3 sale zabaw z zapleczem sanitarnym, szatnia, wózkownia i pomieszczenia pomocnicze. Burmistrz Żuromina Michał Bodenszac informuje, że w żłobku znajdzie się także sala sensoryczna.
3: To będzie dodatkowe pomieszczenie, gdzie najmłodsi uczestnicy żłobka będą mogli wykorzystać swoje potrzeby ruchowe, ale również mieć możliwość wyciszenia się i zwyczajnej zabawy dodatkowej w trochę bardziej atrakcyjnych warunkach.
2: Budynek został połączony ze szkołą i dostosowany do potrzeb dzieci, również tych z niepełnosprawnościami. Wokół żłobka i szkoły podstawowej nr 2 jest w planach stworzenie nowych miejsc parkingowych, mówi burmistrz.
3: Projektanci znaleźli rozwiązanie, które mam nadzieję ułatwi komunikację wokół szkoły, zwłaszcza w godzinach porannych. Rozwiązanie jest zbliżone do tego, które już dziś funkcjonuje przy szkole podstawowej nr 1, czyli taka droga przejazdowa, która pozwoli rodzicom na szybkie zatrzymanie się, pożegnanie z dzieckiem i odjechanie. To w naszej ocenie jest rozwiązanie, które możemy tam zastosować i które trochę rozładuje ruch przy szkole.
2: Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, programu Aktywny Maluch oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wartość dofinansowania przekroczyła 2 miliony złotych. Mieszkanki Mławy będą mogły bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne. Mobilna pracownia przyjedzie do miasta 17 sierpnia i będzie czekać na pacjentki przed marketem przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Badania będą prowadzone w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które spełniają warunki programu profilaktycznego. W większości przypadków badanie przysługuje raz na 2 lata, natomiast kobiety po leczeniu raka piersi w określonych sytuacjach mogą wykonywać je co roku. Lekarze przypominają, że mammografia pozostaje najskuteczniejszym badaniem pozwalającym wykryć raka piersi na bardzo wczesnym etapie. Zmiany często są wtedy jeszcze niewyczuwalne podczas samobadania, a szybkie rozpoznanie choroby znacząco zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. W razie wykrycia nieprawidłowości pacjentki mogą zostać szybko skierowane na dalszą diagnostykę. Na badanie nie jest potrzebne skierowanie i można je wykonać niezależnie od miejsca zamieszkania. Obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja przez internetowe konto pacjenta lub telefoniczna pod numerami telefonów, które podajemy na radio7.pl. To wydarzenie dla miłośników historii i literatury. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Literackie Odkrycia. Gościem wydarzenia będzie Agnieszka Cubała, pisarka i popularyzatorka historii specjalizująca się w tematyce Powstania Warszawskiego. To autorka 16 książek popularno-naukowych, z których 14 poświęconych jest Powstaniu Warszawskiemu. Wśród jej najbardziej znanych publikacji znajdują się Miłość 44, Kobiety 44, Warszawskie Dzieci 44, Artyści 44, Wolność 44 oraz Zwyczajni 44. Jej książki przybliżają codzienne życie mieszkańców walczącej Warszawy i losy uczestników powstania. Pisarka współpracowała również z Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie koordynowała pracę nad scenariuszem ekspozycji stałej. Opracowała także hasła do wielkiej ilustrowanej encyklopedii Powstania Warszawskiego i była konsultantką polskiego wydania książki Powstanie 44 autorstwa Normana Davisa. Za popularyzowanie historii została dwukrotnie uhonorowana prestiżową nagrodą Clio. Otrzymała również odznakę Zasłużony dla Warszawy, wyróżnienie Dumni z Powstańców oraz Srebrny Krzyż Zasługi. Spotkanie z Agnieszką Cubałą odbędzie się w środę, 5 sierpnia o godzinie 17 w Krzywej Hali przy placu Piłsudskiego w Ciechanowie. Wstęp jest bezpłatny. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gęsty czarny dym nad północną Warszawą, płonie salon samochodowy. Wymiana używanych rzeczy przez internet, niebawem z miejską aplikacją. Właścicielowi ekskluzywnej restauracji grozi więzienie za deser z mrówek. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Kłęby czarnego dymu unoszą się nad północną częścią Warszawy. Płoną magazyny i tereny warsztatów samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej na Stołecznym Targówku. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja?
3: W tej chwili trwa dogaszanie pożaru. Najważniejszą informacją jest to, że nie ma mowy o osobach poszkodowanych i rannych. Teren pożaru to jest nawet kilkaset metrów kwadratowych. Ogień strawił warsztat i magazyn z samochodami. Tutaj w okolicy pożaru są także salony samochodowe. Przyczyna pożaru nie jest znana. Świadkowie i pracownicy pobliskich warsztatów mówią także, że wewnątrz przechowywane były samochody elektryczne. Tej wersji na razie nie potwierdza straż pożarna pracująca nadal na miejscu.
2: Jeszcze ważna informacja dla kierowców. Pobliska trasa S8 jest przejezdna. Na giełdach paliw ropa drożeje kolejny dzień. Nie ustają uderzenia wojsk USA na Iran. Miniona noc była 12 z rzędu z atakami na to państwo. Co czwarty Polak zaciągający kredyt hipoteczny wynajmował wcześniej mieszkanie. Wynika z badania wykonanego dla Oto Dom. Decyzja o zakupie wynikała z tego, że skończyła się umowa najmu albo osoby nie były zadowolone z warunków w wynajmowanym lokalu. Z badania wynika też, że na decyzję zakupową coraz rzadziej wpływa zawarcie małżeństwa czy powiększenie rodziny, a coraz częściej motywacją jest przekonanie, że najem przestał być opłacalny albo nie odpowiada potrzebom. Jak zmniejszyć ilość śmieci? Problem istotny w całej Polsce, a próba znalezienia odpowiedzi nadchodzi z Gdańska. Powstanie miejska aplikacja, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nadających się do użytku rzeczy. Paweł Radzewicz teraz o szczegółach.
4: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
5: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok,
4: mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
5: Aplikacja jako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
4: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
5: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
4: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku.
2: I może będzie można w przyszłości z niej skorzystać także w innych miastach. Prokuratorzy w Korei Południowej zwrócili się do sądu o skazanie właściciela restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin na rok więzienia za podanie sorbetu z mrówkami. W Korei firmy mogą legalnie dodawać do żywności koniki polne i poczwarki jedwabników, ale nie mrówki. Śledczy deseru nie jedli, jedynie zobaczyli w mediach społecznościowych wzmiankę zamieszczoną przez pracownika ekskluzywnej restauracji o tym, że mrówkowy przysmak pojawił się w menu.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Raków Częstochowa podejmie dziś Valletta, GKS Katowice zmierzy się w Słowacji z MŠK Żilina. To pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków w pojedynku z drużyną z Malty jest zdecydowanym faworytem, ale o lekceważeniu przeciwnika nie ma mowy, mówi trener Dawid Kroczek.
7: Będziemy chcieli być w 100% skupieni na wykonaniu zadań i to spotkanie wygrać. Też cieszę się, że zawodnicy pokazują takie nastawienie na treningu, bardzo wysoki poziom skupienia i to też widać, że wszyscy czekamy na ten mecz i na pewno podejdziemy do niego w pełni zmotywowani i przygotowani.
6: Raków jest w europejskich bojach w ostatnich latach zaprawiony. GKS do takiej rywalizacji wraca po 23-letniej przerwie, mówi kapitan Arkadiusz Jędrych.
8: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
6: Mecz Rakowa 18:30, a GKS o 20:30. Tymczasem FIFA ogłosiła 11 marzeń mundialu na podstawie głosów kibiców. Niespodzianką jest wybór Vozini z Republiki Zielonego Przylądka na pozycję bramkarza. Do obrony kibice wstawili Pedro Porro i Marka Cucureje z Hiszpanii, Francuza Dayota Upamecano i Argentyńczyka Lisandro Martineza. W pomocy znaleźli się Hiszpan Rodri, Francuz Michael Olise i Anglik Jude Bellingham, a w ataku znakomite trio Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwonińska i Szymon Nowobilski awansowali do półfinałów rywalizacji w Kanadyjkach na Mistrzostwach Świata w Salomie Kajakowym w Oklahoma City. Dla Zwonińskiej to drugi awans. We wtorek z najlepszym czasem awansowała też do półfinału w K1.
0: W kwalifikacje trzeba jeździć stabilnie, z kontrolą. Taki był to przejazd. Trasa była taka do ścigania się. Nie było dużo technicznych elementów, które ja zazwyczaj lubię, tylko była bardzo mocno do ścigania, więc starałam się zjechać taki solidny przejazd. Więc jestem zadowolona ogólnie z tego przejazdu. Jest dużo do ucinania czasowo, więc fajnie.
6: Zwolińska w kajakach i kanadyjkach broni tytułów.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Najchłodniej będzie dzisiaj na północy 17 stopni, a najcieplej na Podkarpaciu 22 stopnie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie może padać deszcz. Cały czas aktualne są także ostrzeżenia przed burzami. Bez burz jedynie na południowym zachodzie kraju.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 23 dzień lipca. W 1954 roku urodzony w Katlewie w gminie Grodziczno w powiecie nowomiejskim Aleksy Antkiewicz został pięściarskim wicemistrzem Polski w wadze lekkiej. W 1958 roku zostały utworzone rezerwaty przyrody. Szumny Zdrój imienia Kazimierza Sulisławskiego, położony w gminie Górzno w powiecie brodnickim, i Mieliwo w gminie Zbiczno w powiecie brodnickim. W 2008 roku Jan Hartman otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, wykładał na Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
3: Nie można udawać, że te 80% młodych ludzi, którzy dostają matury, rzeczywiście realizuje pewne wyobrażenie o absolwencie liceum.
2: W 2007 roku urodzona w Zatorach w powiecie pułtuskim Elżbieta Jakubiak objęła stanowisko ministra sportu i turystyki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Tym samym przestała pełnić funkcję szefa gabinetu prezydenta i sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
4: Nikt nie wierzył, że my w 4 lata zrobimy stadiony. Ktoś, kto się zna na inwestycjach, wie, że to jest praktycznie niemożliwe.
2: W 2015 roku urodzony w Nidzicy Andrzej Kraśnicki został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego.
5: Pozwólcie, że będę się czuł tak jak w rodzinie olimpijskiej.
2: Urodzili się w 1806 roku w Działdowie Georg Wilhelm Julius Braun, proboszcz ewangelicki w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. W 1884 roku w Krasnosielcu w powiecie makowskim Albert Warner, amerykański filmowiec żydowskiego pochodzenia, jeden ze współzałożycieli wytwórni filmowej Warner Bros. W 1905 roku Stanisław Sajdakowski, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, dowódca 2. plutonu 2. Kompanii Batalionu Obrony Narodowej Mazury 1. Po zakończeniu wojny jeden z organizatorów w Działdowie, kierownik Szkoły Powszechnej nr 2 imienia króla Władysława Jagiełły w Działdowie. W 1906 roku Jerzy Roman Szmelczyński, kapitan Służby Zdrowia Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w funkcji lekarza 27. Pułku Ułanów imienia króla Stefana Batorego, wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez generała Władysława Andersa. Jego pułk stacjonował najpierw w okolicach Lidzbarka, następnie przesunięty został w rejon Sierpca. Uwięziony przez Sowietów w wojskowym obozie jenieckim w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. W 1912 roku w Ulatowie Bożuchach w gminie Krzynowłoga Mała w powiecie przasnyskim Stanisław Buczyński, poeta, działacz ruchu ludowego. W 1923 roku Józef Werle, fizyk-teoretyk, zmarł w Litwinkach w gminie Nidzica w dniu swoich 75. urodzin. W 1977 roku w Gołodczyźnie w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Paweł Podgórski, aktor teatralno-musicalowy, filmowy i wokalista. Zmarli w 1952 roku ksiądz Teofil Wdzięczny, podpułkownik Polskich Sił Zbrojnych. Przez 3 miesiące był kapelanem 11. Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1953 roku w Przasnyszu Konstancja Kryszczak, mniszka klaryska kapucynka 2. Zakonu Świętego Franciszka Reguły Świętej Klary w Przasnyszu, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1963 roku Szelomo Lawi, urodzony w Płońsku izraelski polityk, poseł do Knesetu z listy Mapaj.
6: Tu Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi, podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wyceny procedur medycznych po nowemu. Powiem za chwilę, kto straci, a kto zyska. Strażacy opanowali zadymienie nad północną Warszawą po dużym pożarze. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Posłuchajcie, co się wydarzyło. Michał Pierzchała. Wszystko wskazuje na to, że będą nowe wyceny części świadczeń medycznych. Niektóre są wycenione za wysoko, a inne zbyt nisko, przez co szpitale wybierają rentowne specjalizacje, a lekarze więcej na nich zarabiają. To ma się jednak zmienić po tym, jak premier zapowiedział, że nie będzie już procentowego wynagrodzenia od procedur medycznych. Agnieszka Wynarska.
3: Najbardziej dochodowa dla szpitali jest m.in. kardiologia i kardiochirurgia. Straty przynoszą z kolei oddziały wewnętrzne, gdzie najczęściej długo przebywają pacjenci starsi z wielochorobowością, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
4: Nie może być tak, że faktycznie jedna specjalność ma przeszacowane procedury bardzo mocno, a druga niedoszacowane.
3: Wycena świadczeń powiązana jest z wynagrodzeniem lekarzy, bo otrzymują oni procent od wykonanej procedury. To ma się jednak zmienić, jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Lekarze będą wynagradzani tylko za godzinę swojej pracy, a maksymalna stawka wyniesie 240 zł.
2: Strażacy dogaszają pożar salonu i warsztatu samochodowego na targówku tuż przy trasie S8 w Warszawie. Nad ranem zaczęły palić się budynki przy ulicy Krasnobrodzkiej. Nikt nie został poszkodowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Na miejscu jest Szymon Kępka.
5: Strażacy nadal pracują na gruzowisku warsztatu i pobliskich budynków. To jest spory teren, bo 80 na 40 metrów miał spalony budynek. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej, nawet 40-45, o tym mówią strażacy, ale teraz trwa już dogaszanie pożaru, chociaż źródła tego pożaru dotąd nie udało się ustalić. No, mówił o tym Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów, te przyczyny będzie ustalała policja.
5: Pracownicy hali, którzy przyszli dziś do warsztatu, są zaniepokojeni o swoje miejsce pracy.
7: Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało.
8: Dzień wolny.
9: Myślę, że nie jeden.
7: Nawet wie.
9: Miejsce pracy i miliony w tym, co tam stało.
5: Na miejscu pracują także jednostki chemiczne, które badają skład powietrza, ale zadymienie udało się już opanować.
2: Po kilku tygodniach zwłoki prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. To konstytucjonalista z Lublina, za rządu PiSu aktywnie walczył o przewrócenie praworządności. Na ślubowanie czeka od 11 czerwca. O tym, że odbędzie się on w najbliższy wtorek, dowiedział się wczoraj wieczorem.
10: Ta wiadomość zastała mnie w bardzo specyficznych okolicznościach, ponieważ akurat odwiedziłem moją wnuczkę, która ma rok i 4 miesiące, i jako dziadek przyjeżdżam przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu do mojej wnuczki, no i odbywam tam wachtę dziadkową. I właśnie tam. Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie na ślubowanie, które ma odbyć się we wtorek. To była krótka, kurtuazyjna rozmowa i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
2: Z grupy legalnie wybranych sędziów tylko dwoje na razie złożyło ślubowanie wobec prezydenta. Na zaproszenie czeka jeszcze 4 sędziów. Do tej pory takie rzeczy działy się tylko w filmach. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Stało się to podczas testów w kontrolowanym środowisku. AI-owi udało się wydostać, uzyskać dostęp do internetu i przeprowadzić atak hakerski.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303. Reklama.

0: Zbliża się godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po obywatelskim ujęciu na A1 kierowca wypuszczony, a teraz jednak zatrzymany. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 14 województwach. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Michał Pierzchała. Pijany kierowca ujęty w weekend przez innych kierowców na autostradzie A1 i wypuszczony przez śledczych do domu tuż po przesłuchaniu, został jednak zatrzymany. Dziś ma usłyszeć zarzuty m.in. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. 37-latek miał w sobotę prawie 3 promile alkoholu, a także 2 sądowe zakazy prowadzenia samochodów. W związku z brakiem jego zatrzymania tuż po tym zdarzeniu interweniował minister sprawiedliwości. Nieznacznie spadło bezrobocie, jak podał Główny Urząd Statystyczny, obecnie wynosi 5,8%. Miesiące wcześniej było o 0,1 punktu procentowego wyższe. Bez pracy pozostaje około 900 tysięcy Polaków. SMS-owy alert RCB otrzymały osoby przebywające na terenie województwa podkarpackiego. To ostrzeżenie przed burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu. To właśnie na Podkarpaciu mogą być one najintensywniejsze, a jak już wcześniej podawaliśmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Bez alertów jedynie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje o dokładne sprawdzanie pojazdów i dokumentów przed wakacyjnym wyjazdem i wcale nie chodzi tylko o samochody. To na przykład hulajnogi elektryczne, których w Polsce można używać bez większych wymogów, a za granicą zasady są już inne. Na czym to polega? Na przykładzie Niemiec pokazuje Damian Ziomber, rzecznik funduszu.
3: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową. I mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot. Bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
2: Przed wyjazdem poza Polskę niezbędne są też papierowe dokumenty samochodu. Cyfrowa wersja w aplikacji mObywatel nie wystarczy. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Zagrał niewiele, ponad godzinę. Gola nie strzelił, a jego zespół przegrał w Miami z Interem 2-3. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: 63 minuty na boisku, jeden strzał zablokowany przez obrońcę i zmiana. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego. Imponujący nie był, ale nie miał prawa po tak krótkim czasie, mówił kapitan reprezentacji w rozmowie z polskimi dziennikarzami.
5: Wszystko po kolei, no też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień nic się nie tworzy, gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować. I dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało.
4: Lewandowski w pomeczowej rozmowie udostępnionej przez portal WP Sportowe Fakty nie ukrywał, że wyzwaniem była dla niego pogoda na Florydzie.
5: W takich warunkach się rzadko kiedy gra, więc akurat pod tym względem to taki okres adaptacji do warunków też dzisiaj był i przebiegł.
4: Chicago przegrało w Miami 2-3, ale już w niedzielę będzie się mogło odkuć, bo zagra na wyjeździe z New York City FC.
2: Będziemy oglądać i relacjonować.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe Trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dox, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zatrzymanie po kilkunastu latach od zbrodni z użyciem nowoczesnych technik. Co dalej z PiS-em? W południe rozmowa Kaczyński-Morawiecki, a potem kilka rad dla kierowców wybierających się na zagraniczny urlop. Miriam Lipińska. Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwikłana. Po 15 latach udało się złapać podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy, zamordowanej w sierpniu 2011 roku. To 37-letni Michał S. z Gdyni, mąż i ojciec dwójki dzieci. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu. Udało się go zidentyfikować dzięki temu, że jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Próbka okazała się podobna do tej pobranej z ciała ofiary. Biegli i policjanci, wyszukując kolejnych krewnych, dotarli do sprawcy. Mówi Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
3: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie to profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą. U nas my tę normę tworzymy, jesteśmy prekursorami.
2: Iza została zamordowana, gdy wracała z przystanku autobusowego do domu mało uczęszczaną ścieżką. Zbrodnia miała motyw seksualny. W siedzibie PiS-u powinno właśnie ruszać spotkanie ostatniej szansy. Rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim ma zażegnać wewnątrzpartyjny kryzys, a dziś o północy mija termin ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Albo partia, albo stowarzyszenie. Nie zgadzamy się z taką alternatywą, mówią Robert Gontarz i Piotr Miller z PiS-u.
4: Chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy tworzyć dwa płuca, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
5: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego. Jedność nie musi oznaczać jednolitość.
2: Ze stowarzyszenia nie mają zamiaru wypisywać się też m.in. Michał Dworczyk i Łukasz Kmita. Tyle o próbach gaszenia pożaru w PiS-ie. Udało się już natomiast ugasić pożar warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego na warszawskim Targówku. Strażacy przekazali, że spalił się właściwie cały obiekt i kilkanaście samochodów, ale nie ma osób poszkodowanych. Do pożaru doszło dziś, wcześnie rano. Jego przyczyny nie są na razie znane. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny to niezbędnik kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę, przypomina Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
6: Nie ruszamy w drogę pojazdem, co do którego nie ma ważnego OC, ubezpieczenia OC komunikacyjnego, bo to oznacza kłopoty.
2: A jeśli ruszamy poza Europę, warto też pamiętać o międzynarodowym prawie jazdy. Taki dokument, oprócz polskiego prawa jazdy, przyda się w Turcji, Serbii, Czarnogórze czy Kosowie. Urodzona niedawno w warszawskim zoo, samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata, pudu południowego, ma już imię. Zdecydowali internauci, którzy wybrali wdzięczne imię Sasanka. W głosowaniu, jak podał ogród, wzięła udział rekordowa liczba prawie 50 tysięcy osób, a post poniósł się aż do 4 milionów fanów na całym świecie.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99.

0: Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
4: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
3: Tak długo rośnie zboże?
4: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
3: To chyba bardzo ciężka praca.
4: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
5: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
6: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga na burzę zagrzmi w 13 województwach. Koniec procesu lekarzy w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Oferowali w sieci przeprowadzanie ataków hakerskich. Najmłodszy ma 12 lat. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Zagrzmi na północy i w całej wschodniej połowie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu. W leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry były błędy, które doprowadziły do nieumyślnego narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia, tak stwierdził krakowski sąd i prawomocnie zakończył trwający 20 lat proces w tej sprawie. Oskarżeni byli w nim czterej lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. Kluczowa okazała się opinia biegłych z Lozanny, zamówiona przez rodzinę zmarłego. Sąd uchylił dzisiaj wyrok uniewinniający wobec jednego z lekarzy, ale jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. Uznał, że główny oskarżony, profesor Dariusz D., źle wybrał metodę leczenia tzw. dusznicy. Zamiast wykonać tzw. bypass tętnic, poszerzył je, wszczepiając do nich stenty. To doprowadziło do zakrzepicy i śmierci. O tych błędach uczą się już studenci medycyny, komentował po wyroku pełnomocnik rodziny Ziobrów, mecenas Krzysztof Nosek.
3: Rodzina zmarłego pacjenta ma tą satysfakcję, iż wielu chorych uniknęło losu Jerzego Ziobry. To też jest to moralne zwycięstwo.
2: W sądzie na ogłoszeniu wyroku nie było wdowy po zmarłym ani jego synów Zbigniewa i Witolda. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzanie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli w internecie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nastolatkowie mają od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz analizować. A nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny. 38-letni Ukrainiec, który w poniedziałek wrzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum w Warszawie, został deportowany na Ukrainę, poinformowała Straż Graniczna. Mężczyzna ma też 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Z powodu incydentu w poniedziałek w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało w pętlach. I jeszcze sport. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są na niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka. Michał Waszkiewicz.
4: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów, Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé,
2: a także Anglik Jude Bellingham i Norweg Erling Haaland.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks Hitano Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
5: This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwiązana. Katastrofa śmigłowca w Czechach, nie żyje co najmniej jedna osoba. Składy peletu świecą pustkami, a ceny rosną. Miriam Lipińska. Po 15 latach od zbrodni policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Udało się go wytypować m.in. dzięki pionierskiemu zastosowaniu w śledztwie metody genealogii genetycznej. W bazach DNA służących do typowania krewnych znalazł się ktoś z rodziny sprawcy. Od niego, po nitce do kłębka, śledczy doszli do podejrzanego. Jak się okazało, sprawca był niemal sąsiadem swojej ofiary, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
3: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela. Nie wiem, czy się znali. Wiem, że łączyło ich plus minus 500 metrów. To wszystko była ta jedna okolica.
2: Mężczyzna nigdy nie był notowany przez policję. W czasie zabójstwa był studentem. Teraz to ustatkowany mąż i ojciec dwojga dzieci. Przyznał się do winy, grozi mu nawet dożywocie. Rozmowy ostatniej szansy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w siedzibie PiS. Stawką jest jedność partii, bo dziś o północy mija ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Muszą wybrać, stowarzyszenie czy partia. Część posłów wybierać jednak nie chce. Piotr Miller przekonuje, że różnorodność nie rozbije jedności PiSu.
4: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
2: Wewnętrznym sporom w PiSie przyglądają się polityczni konkurenci. Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził uszczypliwie, że co prawda nigdy w PiSie nie był, ale kocha PiS tak bardzo, że chciałby, aby były co najmniej dwa. Katastrofa śmigłowca na południu Czech. Maszyna z 5 żołnierzami na pokładzie rozbiła się na terenie bazy lotniczej. Ratownicy podali, że zginęła co najmniej jedna osoba. Wracamy do kraju. Brakuje peletu, a jego ceny cały czas rosną. Powodów jest kilka. Długa, mroźna zima, która wyczyściła zapasy, a do tego coraz więcej osób już teraz chce zabezpieczyć się przed kolejnym sezonem grzewczym. Przybywa też domów z kotłami na pelet, a produkcja nie nadąża za potrzebami rynku. Na pelet trzeba czekać nawet kilka tygodni, a w niektórych składach listy oczekujących sięgają już początku zimy. Cena wzrosła o 30%, mówi sprzedawca Łukasz Chorbacz.
5: W tej chwili jesteśmy już powyżej 2000, często widzi się już ceny nawet w granicach 2500 za tonę.
2: Na razie nie wiadomo, kiedy ceny spadną. Firmy ratują się importem z zagranicy. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Najcieplej jest dziś w Rzeszowie, gdzie temperatury wskazują 20 stopni Celsjusza, do tego w większości kraju pada deszcz. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90. Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
2: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Będzymin, ulica Morgowa 14. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przebudowa ulicy Lidzbarskiej w Żurominie prace do końca 2027 roku. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Ciechanowa, 50. urodziny wieży ciśnień. Ekstraklasowe doświadczenie w Mławie. Marcel Bykowski, biało-zielonym. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dobra wiadomość dla mieszkańców Żuromina i kierowców. Podpisana została umowa na rozbudowę ulicy Lidzbarskiej, jednej z najważniejszych dróg w mieście. Wartość kontraktu to 14 milionów złotych. Zakres prac jest szeroki. Przebudowana została nawierzchnia ulicy, powstaną dwa ronda oraz ciągi pieszo-rowerowe. Projekt obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz nowej sieci wodociągowej. Prace mają zakończyć się do końca 2027 roku. Samorząd podkreśla, że inwestycja otrzymała dofinansowanie z dwóch źródeł – z programu rządowego oraz ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Rozbudowa ulicy Lidzbarskiej ma poprawić bezpieczeństwo, usprawnić ruch drogowy oraz unowocześnić infrastrukturę w tej części Żuromina. To będzie wyjątkowy weekend w Ciechanowie. W sobotę i niedzielę Park Nauki Torus zaprasza na jubileusz 50-lecia ciechanowskiej wieży ciśnień, jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście. Wieża swoje urodziny świętuje pierwszy raz, mówi kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie Marzena Lentowszczyk.
3: To są rzeczywiście niezwykłe urodziny, bo pierwszy raz świętujemy urodziny wieży ciśnień. Ona przez wiele lat była w bardzo złym stanie, ale po rewitalizacji już błyszczy i tą 50-tkę swoją obchodzi naprawdę bardzo godnie.
2: Na uczestników czekają dwa dni pełne atrakcji. W sobotę o godzinie 14:00 odbędzie się rodzinny pokaz naukowy Tajna Agencja Naukowa w Kosmosie w wykonaniu heweliuszy nauki, a po nim wspólne krojenie urodzinowego tortu. Wieczorem zaplanowano koncert muzyki elektronicznej 50 lat muzyki technicznej oraz pokaz laserowy. W niedzielę o godzinie 18:00 przed publicznością wystąpi Agazarian z zespołem, informuje Marzena Lentowszczyk.
3: Niesamowity koncert Agizarian pod nazwą All Stars Birthday Concert. Tak dobrze się złożyło, bo pani Agnieszka, która będzie u nas występowała, obchodzi w tym roku również taki jubileusz, 25 lat swojej pracy na scenie i swoje 50. urodziny, więc ta 50. gdzieś krąży tutaj wokół nas cały czas.
2: Organizatorzy zapraszają mieszkańców i turystów do wspólnego świętowania 50-lecia jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów Ciechanowa. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Marcel Bykowski został ogłoszony nowym zawodnikiem Mławianki Mława. Klub przygotowuje się do kolejnego sezonu w piłkarskiej trzeciej lidze. Nowy piłkarz Dumy Zawksza to pomocnik, który mimo swojego młodego wieku wnosi ze sobą spore doświadczenie z wyższych klas rozgrywkowych. W 6 spotkaniach reprezentował barwy Piasta Gliwice na poziomie ekstraklasy. W pierwszej lidze grał dla Pogoni Siedlce i Kotwicy Kołobrzeg, a w ostatniej kampanii widniał w składzie GKS-u Jastrzębie i Ząbkowi Ząbki. A to wszystko mając zaledwie 21 lat. Przyjście nowego zawodnika potwierdza dotychczasowy trend transferowy Mławianki Mława. Cel na młodych, dynamicznych piłkarzy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Maksymalnie 19 stopni w tej chwili w naszym regionie i lokalnie może grzmieć. Noc pochmurna ze słabym wiatrem z północnego zachodu. Nad ranem 13 stopni w Ciechanowie, Mławie, Sierpcu, Żurominie i Działdowie oraz 14 w Sierpcu. Ciśnienie rośnie.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
4: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
4: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
6: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Najwyższa Izba Kontroli w raporcie o sytuacji seniorów. Branża cukrowa przeciwna pomysłowi podwyżki podatku cukrowego. A na koniec o prawdopodobnie najstarszych butelkach pewnego ciemnego piwa znalezionych na dnie morza. Miriam Lipińska. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin miejsko-wiejskich nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
3: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2: Samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą więc zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
4: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych nie dostaniemy.
2: NIK apeluje też do gmin o lepsze monitorowanie sytuacji osób starszych i przygotowanie usług opiekuńczych na przyszłe potrzeby. Do Sejmu trafił wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. To konsekwencja niestawiania się polityka na wezwania śledczych. Prokuratura chce postawić mu zarzuty w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego. Chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
5: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
2: Po proponowanych przez ministerstwo zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr. A biorąc pod uwagę siłę nabywczą, wysokość podatku cukrowego w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Prawie 900 milionów euro kary dla cyfrowego giganta firmy Google. Komisja Europejska nałożyła karę, bo uznała, że koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Tomareni.
6: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
2: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne jak Google, Apple czy Meta muszą unikać faworyzowania własnych usług. Butelki piwa Guinness sprzed 160 lat, wydobyte z wraku żaglowca, który zatonął w 1864 roku w kanale La Manche, to najprawdopodobniej najstarszy zachowany Guinness. Naukowcy sprawdzą, czy można z niego odtworzyć piwo sprzed 160 lat. Szansa jest. Butelki leżą w skrzyni dnem do góry. Zdaniem nurków takie ułożenie oraz panujące na dnie ciśnienie mogły uchronić korki przed rozeschnięciem i przedostaniem się do środka morskiej wody.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz

0: Dogs Hitano Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
2: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
3: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
2: Tak długo rośnie zboże?
3: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
2: To chyba bardzo ciężka praca.
3: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
4: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ostatnie prace przy nowym żłobku w Żurominie, inauguracja we wrześniu. Kurpie zabrzmią w sercu Mławy, muzyczna podróż śladami księdza Władysława Skierkowskiego. Agnieszka Cubała w Ciechanowie, spotkanie z autorką bestsellerów o powstaniu warszawskim. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Żurominie zakończyła się budowa filii miejsko-gminnego żłobka. Od września z nowej placówki przy szkole podstawowej nr 2 skorzystają dzieci do 3 roku życia. Powstały tam 32 nowe miejsca opieki. Nowy żłobek urządzono w przebudowanym budynku dawnej kotłowni. W obiekcie znajdują się 3 sale zabaw z zapleczem sanitarnym, szatnia, wózkownia i pomieszczenia pomocnicze. Burmistrz Żuromina Michał Bodenszac informuje, że w żłobku znajdzie się także sala sensoryczna.
3: To będzie dodatkowe pomieszczenie, gdzie najmłodsi uczestnicy żłobka będą mogli wykorzystać swoje potrzeby ruchowe, ale również mieć możliwość wyciszenia się i zwyczajnej zabawy dodatkowej w trochę bardziej atrakcyjnych warunkach.
2: Budynek został połączony ze szkołą i dostosowany do potrzeb dzieci, również tych z niepełnosprawnościami. Wokół żłobka i szkoły podstawowej nr 2 jest w planach stworzenie nowych miejsc parkingowych, mówi burmistrz.
3: Projektanci znaleźli rozwiązanie, które mam nadzieję ułatwi komunikację wokół szkoły, zwłaszcza w godzinach porannych. Rozwiązanie jest zbliżone do tego, które już dziś funkcjonuje przy szkole podstawowej nr 1, czyli taka droga przejazdowa, która pozwoli rodzicom na szybkie zatrzymanie się, pożegnanie z dzieckiem i odjechanie. To w naszej ocenie jest rozwiązanie, które możemy tam zastosować i które trochę rozładuje ruch przy szkole.
2: Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, programu Aktywny Maluch oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wartość dofinansowania przekroczyła 2 miliony złotych. W Mławie zabrzmią tradycyjne pieśni i tańce Kurpiu w Puszczy Zielonej. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej w niedzielę zaprasza na koncert poświęcony księdzu Władysławowi Skierkowskiemu, wybitnemu badaczowi kultury kurpiowskiej. Koncert zatytułowany Śladami Kurpiu w Puszczy Zielonej organizowany jest z okazji 140. rocznicy urodzin i 85. rocznicy śmierci duchownego, który urodził się w Głuszku koło Mławy i przez blisko 30 lat dokumentował zwyczaje, muzykę oraz tradycje mieszkańców Kurpiów. Publiczność usłyszy autentyczne pieśni kurpiowskie, zobaczy tradycyjne zabawy i tańce oraz pozna obrzędy towarzyszące kolejnym porom roku. Program uzupełnią opowieści i relacje o kurpiach, które przed laty zebrał ksiądz Skierkowski. Dzięki jego pracy zachowało się wiele elementów dziedzictwa regionu, z których do dziś korzystają muzycy i etnografowie. Na scenie wystąpi zespół śpiewu Przyczyna, który tworzą Maria Kmoch, Magdalena Samsel i Joanna Turek. Towarzyszyć im będą Marcin Drabik na skrzypcach oraz Tomasz Kondra, grający na bębenku obręczowym. Spotkanie poprowadzi członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, Janusz Dębski. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17 na estradzie w Parku Miejskim w Mławie. Wstęp na koncert jest bezpłatny. To wydarzenie dla miłośników historii i literatury. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Literackie Odkrycia. Gościem wydarzenia będzie Agnieszka Cubała, pisarka i popularyzatorka historii, specjalizująca się w tematyce Powstania Warszawskiego. To autorka 16 książek popularno-naukowych, z których 14 poświęconych jest Powstaniu Warszawskiemu. Wśród jej najbardziej znanych publikacji znajdują się Miłość 44, Kobiety 44, Warszawskie Dzieci 44, Artyści 44, Wolność 44 oraz Zwyczajni 44. Jej książki przybliżają codzienne życie mieszkańców walczącej Warszawy i losy uczestników powstania. Pisarka współpracowała również z Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie koordynowała pracę nad scenariuszem ekspozycji stałej. Opracowała także hasła do wielkiej ilustrowanej encyklopedii Powstania Warszawskiego i była konsultantką polskiego wydania książki Powstanie 44 autorstwa Normana Davisa. Za popularyzowanie historii została dwukrotnie uhonorowana prestiżową nagrodą Clio. Otrzymała również odznakę Zasłużony dla Warszawy, wyróżnienie Dumni z Powstańców oraz Srebrny Krzyż Zasługi. Spotkanie z Agnieszką Cubałą odbędzie się w środę 5 sierpnia o godzinie 17 w Krzywej Hali przy placu Piłsudskiego w Ciechanowie. Wstęp jest bezpłatny. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Maksymalnie 19 stopni w tej chwili w naszym regionie i lokalnie może grzmieć. Noc pochmurna ze słabym wiatrem z północnego zachodu. Nad ranem 13 stopni w Ciechanowie, Mławie, Sierpcu, Żurominie i Działdowie oraz 14 w Sierpcu. Ciśnienie rośnie.
4: Pogody pełnej dla skórzy czy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7. W regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe Trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziś przesłuchanie sprawcy sobotniego wypadku na A1. Wnioski prokuratora generalnego do Sejmu w sprawie Wosia i Mejzy przed pracownikami budżetówki Chude Lata. Miriam Lipińska. Jeszcze dziś częstochowska prokuratura ma przesłuchać 36-letniego kierowcę podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 między Częstochową a Katowicami. W sobotę mężczyzna doprowadził do kolizji, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Siadł za kółko mimo dwóch zakazów sądowych. 36-latek został jednak zwolniony do domu po zdarzeniu, a zatrzymano go dopiero wczoraj. Z punktu widzenia prawa nie było podstaw do aresztowania kierowcy, tłumaczy adwokat Szymon Tarapata.
3: Możliwość stosowania środków zapobiegawczych wymaga, aby istniała nie abstrakcyjna, ale realna obawa tego, że podejrzany ucieknie, będzie się ukrywał lub będzie destabilizował postępowanie karne. Najczęściej w tego typu sprawach tego rodzaju obawy nie zachodzą.
2: Do zatrzymania mężczyzny doszło dopiero po interwencji prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Michał Woś z PiS-u i były już poseł tej partii Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Do Sejmu trafiły wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Mejzie. Mejza ma 3 zarzuty, z których najmocniejszy dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Łukasz Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty. Do tej pory kilkukrotnie nie stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
4: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
2: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
5: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
2: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. I na koniec o szansie, by poczuć nieco zimy w środku lata. I wcale nie chodzi o pogodę, bo ona już w weekend się poprawi. Chodzi o lodowisko, na którym można będzie pojeździć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach.
6: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UKE Spin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
2: Mówi Malwina Kaczor z katowickiego Mosiru. Darmowe ślizganie dla mieszkańców w najbliższą niedzielę.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 23 dzień lipca. W 1954 roku urodzony w Katlewie w gminie Grodziczno w powiecie nowomiejskim Aleksy Antkiewicz został pięściarskim wicemistrzem Polski w wadze lekkiej. W 1958 roku zostały utworzone rezerwaty przyrody. Szumny Zdrój imienia Kazimierza Sulisławskiego, położony w gminie Górzno w powiecie brodnickim, i Mieliwo w gminie Zbiczno w powiecie brodnickim. W 2008 roku Jan Hartman otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, wykładał na Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
3: Nie można udawać, że te 80% młodych ludzi, którzy dostają matury, rzeczywiście realizuje pewne wyobrażenie o absolwencie liceum.
2: W 2007 roku urodzona w Zatorach w powiecie pułtuskim Elżbieta Jakubiak objęła stanowisko ministra sportu i turystyki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Tym samym przestała pełnić funkcję szefa gabinetu prezydenta i sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
4: Nikt nie wierzył, że my w 4 lata zrobimy stadiony. Ktoś, kto się zna na inwestycjach, wie, że to jest praktycznie niemożliwe.
2: W 2015 roku urodzony w Nidzicy Andrzej Kraśnicki został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego.
5: Pozwólcie, że będę się czuł tak jak w rodzinie olimpijskiej.
2: Urodzili się w 1806 roku w Działdowie Georg Wilhelm Julius Braun, proboszcz ewangelicki w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. W 1884 roku w Krasnosielcu w powiecie makowskim Albert Warner, amerykański filmowiec żydowskiego pochodzenia, jeden ze współzałożycieli wytwórni filmowej Warner Bros. W 1905 roku Stanisław Sajdakowski, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, dowódca 2. plutonu 2. Kompanii Batalionu Obrony Narodowej Mazury 1. Po zakończeniu wojny jeden z organizatorów w Działdowie, kierownik Szkoły Powszechnej nr 2 imienia króla Władysława Jagiełły w Działdowie. W 1906 roku Jerzy Roman Szmelczyński, kapitan Służby Zdrowia Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w funkcji lekarza 27. Pułku Ułanów imienia króla Stefana Batorego, wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez generała Władysława Andersa. Jego pułk stacjonował najpierw w okolicach Lidzbarka, następnie przesunięty został w rejon Sierpca. Uwięziony przez Sowietów w wojskowym obozie jenieckim w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. W 1912 roku w Ulatowie Bożuchach w gminie Krzynowłoga Mała w powiecie przasnyskim Stanisław Buczyński, poeta, działacz ruchu ludowego. W 1923 roku Józef Werle, fizyk-teoretyk, zmarł w Litwinkach w gminie Nidzica w dniu swoich 75. urodzin. W 1977 roku w Gołodczyźnie w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Paweł Podgórski, aktor teatralno-muzykalowy, filmowy i wokalista. Zmarli w 1952 roku ksiądz Teofil Wdzięczny, podpułkownik Polskich Sił Zbrojnych. Przez 3 miesiące był kapelanem 11. Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1953 roku w Przasnyszu Konstancja Kryszczak, mniszka klaryska kapucynka 2. Zakonu Świętego Franciszka Reguły Świętej Klary w Przasnyszu, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1963 roku Szelomo Lawi, urodzony w Płońsku izraelski polityk, poseł do Knesetu z listy Mapaj.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe Trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Już po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki jest przełom. Ministerstwo Edukacji zawiesza likwidację domów w czasów dziecięcych. Upały z chłodem i deszczem na przemian. Klimatolog o pogodzie tego lata. Miriam Lipińska. Bez przełomu po spotkaniu ostatniej szansy w siedzibie PiS. Trzygodzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła rozstrzygnięcia najważniejszej kwestii, czyli oczekiwanej przez kierownictwo partii deklaracji Morawieckiego, że rozwiąże swoje stowarzyszenie Rozwój Plus. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiSu obowiązuje do końca dnia, przekazał po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, odpowiadają tymczasem członkowie stowarzyszenia, którzy nie chcą opuszczać ani tej organizacji, ani partii. Wśród nich jest m.in. Piotr Müller. Użycie pionierskiej metody śledczej pozwoliło rozwiązać zagadkę zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni sprzed 15 lat. Zatrzymany w tej sprawie 37-letni obecnie Michał S., stateczny mąż i ojciec dwójki dzieci. Zbrodnię popełnił, gdy był studentem. Mężczyznę ustalono używając metody genealogii genetycznej, bo jeden z jego bliskich oddał swoje DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Nie było tak, że od razu wiedzieliśmy, kogo szukać, podkreśla prokurator Mariusz Marciniak.
2: Myśmy dostali pewną grupę osób do przeanalizowania. Policjanci przeanalizowali wszelkie dostępne metryki i bazy osobowe. Mam tu na uwadze głównie bazę PESEL. Znaleźli członków rodziny, wytypowali osoby męskie, a dalej to już typowali nasi biegli genetycy.
1: 37-latek został zatrzymany przez policjantów we wtorek rano, gdy wyszedł wyrzucić śmieci. Przyznał się do winy, trafił do tymczasowego aresztu. Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie likwidacji domów w czasów dziecięcych. 24 takie placówki miały zniknąć z mapy, ale po protestach dyrektorów domów, rodziców, związkowców, a także Rzecznika Praw Obywatelskich rozporządzenie minister edukacji Barbary Nowackiej zostało wstrzymane, mówi Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu.
3: Pani minister podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu domów czasów dziecięcych do momentu, kiedy Departament Merytoryczny w ministerstwie przygotuje wszystkie przepisy w należyty sposób, tak żeby one nie były przygotowane w pośpiechu, miały konkretny plan, konkretną strategię.
1: Ministerstwo twierdziło, że wyjazdy na przykład na zielone szkoły były podwójnie finansowane. Te zarzuty odpierają dyrektorzy domów w czasów dziecięcych i przypominają, że takie placówki są kontrolowane. Pogoda w lipcu w Polsce przypomina te z lat 90., twierdzą klimatolodzy. Niższe temperatury są normalne dla okresu wakacyjnego w naszym kraju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dodaje, że fakt, że tego lata jest chłodniej niż w poprzednich latach, nie oznacza, że zmiany klimatyczne przestały postępować.
4: Zmiana klimatu to jest coraz częstsze pojawianie się ekstremalnie wysokich temperatur. No i tego właśnie doświadczamy. W zasadzie ostatni rekord chłodu dobowy w Polsce padł w 2019 roku, nawiasem mówiąc, ekstremalnie ciepły. Natomiast od tego czasu my nie mamy rekordu chłodu dobowego w Polsce. My mamy tylko i wyłącznie rekordy wysokich temperatur.
1: Najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce odnotowano w czerwcu tego roku w Słubicach, 39 stopni Celsjusza.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama.
5: Radio 7.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przebudowa ulicy Lidzbarskiej w Żurominie, prace do końca 2027 roku. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Ciechanowa, 50. urodziny wieży ciśnień. Ekstraklasowe doświadczenie w Mławie. Marcel Bykowski, biało-zielonym. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dobra wiadomość dla mieszkańców Żuromina i kierowców. Podpisana została umowa na rozbudowę ulicy Lidzbarskiej, jednej z najważniejszych dróg w mieście. Wartość kontraktu to 14 milionów złotych. Zakres prac jest szeroki. Przebudowana zostanie nawierzchnia ulicy, powstaną dwa ronda oraz ciągi pieszo-rowerowe. Projekt obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz nowej sieci wodociągowej. Prace mają zakończyć się do końca 2027 roku. Samorząd podkreśla, że inwestycja otrzymała dofinansowanie z dwóch źródeł – z programu rządowego oraz ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Rozbudowa ulicy Lidzbarskiej ma poprawić bezpieczeństwo, usprawnić ruch drogowy oraz unowocześnić infrastrukturę w tej części Żuromina. To będzie wyjątkowy weekend w Ciechanowie. W sobotę i niedzielę Park Nauki Torus zaprasza na jubileusz 50-lecia ciechanowskiej wieży ciśnień, jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście. Wieża swoje urodziny świętuje pierwszy raz, mówi kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie Marzena Lętowszczyk.
3: To są rzeczywiście niezwykłe urodziny, bo pierwszy raz świętujemy urodziny wieży ciśnień. Ona przez wiele lat była w bardzo złym stanie, ale po rewitalizacji już błyszczy i tą 50-tkę swoją obchodzi naprawdę bardzo godnie.
2: Na uczestników czekają dwa dni pełne atrakcji. W sobotę o godzinie 14 odbędzie się rodzinny pokaz naukowy Tajna Agencja Naukowa w Kosmosie w wykonaniu heweliuszy nauki, a po nim wspólne krojenie urodzinowego tortu. Wieczorem zaplanowano koncert muzyki elektronicznej 50 lat muzyki technicznej oraz pokaz laserowy. W niedzielę o godzinie 18 przed publicznością wystąpi Agazarian z zespołem, informuje Marzena Lętowszczyk.
3: Niesamowity koncert Agizarian pod nazwą Stars Birthday Concert. Tak dobrze się złożyło, bo pani Agnieszka, która będzie u nas występowała, obchodzi w tym roku również taki jubileusz, 25 lat swojej pracy na scenie i swoje 50. urodziny, więc ta 50. gdzieś krąży tutaj wokół nas cały czas.
2: Organizatorzy zapraszają mieszkańców i turystów do wspólnego świętowania 50-lecia jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów Ciechanowa. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Marcel Bykowski został ogłoszony nowym zawodnikiem Mławianki Mława. Klub przygotowuje się do kolejnego sezonu w piłkarskiej trzeciej lidze. Nowy piłkarz Dumy Zawksza to pomocnik, który mimo swojego młodego wieku wnosi ze sobą spore doświadczenie z wyższych klas rozgrywkowych. W 6 spotkaniach reprezentował barwy Piasta Gliwice na poziomie ekstraklasy. W pierwszej lidze grał dla Pogoni Siedlce i Kotwicy Kołobrzeg, a w ostatniej kampanii widniał w składzie GKS-u Jastrzębie i Ząbkowi Ząbki, a to wszystko mając zaledwie 21 lat. Przyjście nowego zawodnika potwierdza dotychczasowy trend transferowy Mławianki Mława. Cel na młodych, dynamicznych piłkarzy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
3: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
4: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
3: A po co mu to zboże?
4: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
3: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
5: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
6: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze i ulewy, alertami objęta ponad połowa kraju. Fiasko rozmów w ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki. Od stycznia wzrosną opłaty za krew. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad połowa kraju wciąż z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują do późnego wieczora w 12 województwach. Alerty nie dotyczą generalnie większości zachodu kraju, a w części Pomorza, Kujaw i na północy Wielkopolski prócz wyładowań może też mocno padać deszcz. Karambol na trasie S8 w Warszawie. Między węzłami Głębocka i Łabiszyńska zderzyły się 4 auta osobowe i ciężarówka. Zablokowane są 2 pasy ruchu w stronę Poznania. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Fiasko rozmów w ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Nie znaleziono kompromisu, a emocje związane z możliwym rozpadem PiSu tylko rosną i rosną. Wciąż większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie ogłosiło porzucenia tego projektu. Mają na to jeszcze 6 godzin.
3: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam. O północy dzieją się magiczne rzeczy, zobaczymy.
2: Mówiła przed siedzibą PiS szefowa łódzkich struktur tego ugrupowania Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom. Na portalu X jeden z najwierniejszych stronników Mateusza Morawieckiego, były rzecznik w jego rządzie, Piotr Müller, napisał: przedstawiliśmy cały wachlarz propozycji kompromisu. Europoseł jednocześnie dodaje, tu cytat, dobra wola nie może jednak oznaczać zgody na wszystko. Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa potrzebują pieniędzy do sprawnego funkcjonowania. Z tego powodu od stycznia wzrosną opłaty za krew. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby oraz podwyżki płac minimalnych. Jest to krew wydana dla pacjentów do szpitali, mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
4: Wiemy, że sytuacja ekonomiczna powoduje wzrost cen w bardzo wielu obszarach i miejscach systemu ochrony zdrowia. Również te zmiany dotykają obszaru publicznej służby krwi. Każdy z składników krwi, każdy preparat został jakby oszacowany na właściwym dla siebie poziomie. Ten wzrost następuje o 5,65%.
2: Wzrost cen nie wpłynie na sytuację honorowych dawców krwi. Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
5: Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
2: Pracę zdalną w wybrane dni wybiera 28% badanych, 27% chciałaby dodatkowych dni wolnych, a 26% skróconego tygodnia pracy. Zupełnie inne podejście mają pracodawcy. Ponad 1/3 firm uważa, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się jutro nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych. Centrum mieści się w siedzibie PZPN-u. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2-3. Lewandowski na razie nie zadeklarował jednoznacznie, czy będzie do dyspozycji trenera Jana Urbana na wrześniowe mecze Ligi Narodów, na co liczy sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.
7: Co do zasady, kalendarz FIFA jest tak zorganizowany, żeby wszystkie federacje miały możliwość przejęcia swoich zawodników w terminach meczów reprezentacji. Tak samo MLS ma obowiązek zwalniać zawodników na mecze reprezentacji. Oczywiście dochodzi ten czynnik lotu, czynnik zmiany czasu. Na Roberta oczywiście liczymy.
6: A Polska pierwszy mecz w Lidze Narodów zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Polskie kluby czeka dziś rywalizacja w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa o 18:30 zagra z Valettą FC. Natomiast o 20:30 mecz GKS-u Katowice, który do europejskich pucharów wraca po 23 latach przerwy. Michał Waszkiewicz.
8: GKS po raz ostatni w Europie pokazał się w 2003 roku w eliminacjach pucharu UEFA i nie ma do czego wracać, bo odpadł wówczas po 2 remisach z macedońską cementarnicą Skopje. Teraz zespół Rafała Guraka rozpocznie walkę o Ligę Konferencji, o te starcia z MŚ Agnieszka Żylina ze Słowacji. Nie możemy się doczekać, mówi kapitan zespołu Arkadiusz Jędrych.
9: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
8: Mecz w Żylinie o 20:30, rewanż w Katowicach za tydzień. Przypomnę, to druga z 4 rund eliminacyjnych.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: twoje źródło ciepła.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ostatnie prace przy nowym żłobku w Żurominie, inauguracja we wrześniu. Kurpie zabrzmią w sercu Mławy, muzyczna podróż śladami księdza Władysława Skierkowskiego. Agnieszka Cubała w Ciechanowie, spotkanie z autorką bestsellerów o powstaniu warszawskim. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Żurominie zakończyła się budowa filii miejsko-gminnego żłobka. Od września z nowej placówki przy szkole podstawowej nr 2 skorzystają dzieci do 3 roku życia. Powstały tam 32 nowe miejsca opieki. Nowy żłobek urządzono w przebudowanym budynku dawnej kotłowni. W obiekcie znajdują się 3 sale zabaw z zapleczem sanitarnym, szatnia, wózkownia i pomieszczenia pomocnicze. Burmistrz Żuromina Michał Bodenszac informuje, że w żłobku znajdzie się także sala sensoryczna.
3: To będzie dodatkowe pomieszczenie, gdzie najmłodsi uczestnicy żłobka będą mogli wykorzystać swoje potrzeby ruchowe, ale również mieć możliwość wyciszenia się i zwyczajnej zabawy dodatkowej w trochę bardziej atrakcyjnych warunkach.
2: Budynek został połączony ze szkołą i dostosowany do potrzeb dzieci, również tych z niepełnosprawnościami. Wokół żłobka i szkoły podstawowej nr 2 jest w planach stworzenie nowych miejsc parkingowych, mówi burmistrz.
3: Projektanci znaleźli rozwiązanie, które mam nadzieję ułatwi komunikację wokół szkoły, zwłaszcza w godzinach porannych. Rozwiązanie jest zbliżone do tego, które już dziś funkcjonuje przy szkole podstawowej nr 1, czyli taka droga przejazdowa, która pozwoli rodzicom na szybkie zatrzymanie się, pożegnanie z dzieckiem i odjechanie. To w naszej ocenie jest rozwiązanie, które możemy tam zastosować i które trochę rozładuje ruch przy szkole.
2: Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, programu Aktywny Maluch oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wartość dofinansowania przekroczyła 2 miliony złotych. W Mławie zabrzmią tradycyjne pieśni i tańce kurpiów Puszczy Zielonej. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej w niedzielę zaprasza na koncert poświęcony księdzu Władysławowi Skierkowskiemu, wybitnemu badaczowi kultury kurpiowskiej. Koncert zatytułowany Śladami kurpiów Puszczy Zielonej organizowany jest z okazji 140. rocznicy urodzin i 85. rocznicy śmierci duchownego, który urodził się w Głuszku koło Mławy i przez blisko 30 lat dokumentował zwyczaje, muzykę oraz tradycje mieszkańców Kurpiowszczyzny. Publiczność usłyszy autentyczne pieśni kurpiowskie, zobaczy tradycyjne zabawy i tańce oraz pozna obrzędy towarzyszące kolejnym porom roku. Program uzupełnią opowieści i relacje o kurpiach, które przed laty zebrał ksiądz Skierkowski. Dzięki jego pracy zachowało się wiele elementów dziedzictwa regionu, z których do dziś korzystają muzycy i etnografowie. Na scenie wystąpi zespół śpiewu Przyczyna, który tworzą Maria Kmoch, Magdalena Samsel i Joanna Turek. Towarzyszyć im będą Marcin Drabik na skrzypcach oraz Tomasz Kondra, grający na bębenku obręczowym. Spotkanie poprowadzi członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, Janusz Dębski. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17 na estradzie w Parku Miejskim w Mławie. Wstęp na koncert jest bezpłatny. To wydarzenie dla miłośników historii i literatury. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Literackie Odkrycia. Gościem wydarzenia będzie Agnieszka Cubała, pisarka i popularyzatorka historii, specjalizująca się w tematyce Powstania Warszawskiego. To autorka 16 książek popularno-naukowych, z których 14 poświęconych jest Powstaniu Warszawskiemu. Wśród jej najbardziej znanych publikacji znajdują się Miłość 44, Kobiety 44, Warszawskie Dzieci 44, Artyści 44, Wolność 44 oraz Zwyczajni 44. Jej książki przybliżają codzienne życie mieszkańców walczącej Warszawy i losy uczestników powstania. Pisarka współpracowała również z Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie koordynowała pracę nad scenariuszem ekspozycji stałej. Opracowała także hasła do wielkiej ilustrowanej encyklopedii Powstania Warszawskiego i była konsultantką polskiego wydania książki Powstanie 44 autorstwa Normana Davisa. Za popularyzowanie historii została dwukrotnie uhonorowana prestiżową nagrodą Clio. Otrzymała również odznakę Zasłużony dla Warszawy, wyróżnienie Dumni z Powstańców oraz Srebrny Krzyż Zasługi. Spotkanie z Agnieszką Cubałą odbędzie się w środę 5 sierpnia o godzinie 17 w Krzywej Hali przy placu Piłsudskiego w Ciechanowie. Wstęp jest bezpłatny. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7. W regionie

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni Twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy!

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent nie odpuszcza, jest drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Potem areszt dla egzaminatora z WORD-u w Zielonej Górze. Będzie też pogoda. Spytamy ekspertów, czemu mamy taki chłodny lipiec. Marcin Krzemiński. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem pytanie ma brzmieć, czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Swoją decyzję prezydent ogłosił podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
3: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
2: Wcześniej Senat nie zgodził się na przeprowadzenie podobnego referendum, argumentując, że pytanie zaproponowane przez prezydenta było nieprecyzyjne i sugerujące odpowiedź. Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. Na wręczaniu łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów, może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Taka kara grozi też kursantom, którzy wręczali łapówki. Dodatkowo mogą stracić uzyskane niezgodnie z prawem uprawnienia. Według śledczych niebawem zarzuty mogą usłyszeć kolejne osoby. Deszczowe i zimne lato w Polsce to zasługa chłodnego frontu z północy, mówią eksperci. Dziś najwyższa temperatura w kraju nie przekraczała 20 stopni. Chłodniejsze niż w poprzednich latach wakacje nie świadczą o tym, że zmiany klimatyczne przestały postępować albo że są w odwrocie, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: To, że jest teraz ochłodzenie, znaczy ono nie zmienia, prawdę mówiąc, nic. Gdy spojrzymy na wykres temperatury w tym roku, no to nam się zdarzyło bodajże 7 albo 8 rekordów ciepła, natomiast żaden rekord chłodu.
2: Według ekspertów lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i wysokich temperatur należy się spodziewać zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu. Pierwsze ocieplenie ma pojawić się nawet już w ten weekend. Póki co, przypomnę, mamy dziś w 12 województwach alerty pierwszego stopnia przed burzami, a miejscami też ulewami. Nie dotyczą one tylko regionów na zachodzie Polski. A skoro o pogodzie mowa, krótkie spodenki i łyżwy mogą jechać w parze. Katowicki MOSiR w środku lata zaprasza mieszkańców na lodowisko. Jantor uruchomiono głównie dla klubu łyżwiarskiego, ale skoro lód jest, skorzystać z niego będą mogli wszyscy, mówi Malwina Kaczor z MOSiR-u.
5: Podczas otwarcia tego lodowiska będą tam także instruktorzy UKE Spin, więc oni będą mogli czy udzielić wskazówek, czy troszeczkę pokierować początkujących być może adeptów łyżwiarstwa. Zachęcamy też mieszkańców do tego, żeby zabrali swoje łyżwy czy swoje kaski, ponieważ na miejscu oczywiście będzie możliwość ich wypożyczenia, ale liczba par jest ograniczona.
2: Wstęp na lodowisko jest bezpłatny.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. FC Barcelona ma nowego piłkarza. Katoroński klub pozyskał z Borussii Dortmund niemieckiego skrzydłowego Karima Adeyemiego, według mediów za 22 miliony euro plus bonusy. 24-letni Adeyemi podpisał kontrakt z Katalończykami do 2031 roku. W barwach BVB rozegrał 146 meczów i zdobył 36 goli. Adeyemi słynie z szybkości. W meczu z Freiburgiem w sezonie 2022-23 ustanowił rekord Bundesligi. Osiągnął wtedy prędkość 36,65 km na godzinę. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są w niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka, o czym teraz Michał Waszkiewicz.
7: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messi. Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé, a także Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Richard Carapaz wygrał 18 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Ekwadorczyk zaatakował 4 km przed metą i wyprzedził w Orsier Merlet w Alpach o 45 sekund Mauro Schmidta. Żółtą koszulkę lidera zachował Tadej Pogacar. Słoweniec z klasyfikacji generalnej ma ponad 4,5 minuty przewagi nad Belgiem Remco Evenepoelem.
2: Jutro na ogół od 18 do 22 stopni, sporo chmur, deszczowo, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, tam możliwe również burze. Radio 7. Radio 7.

Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wrócimy do prawomocnego wyroku w sprawie lekarza ojca Zbigniewa Ziobry, a także do katastrofy śmigłowca wojskowego w Czechach. Będzie też o sporej karze dla firmy Google. Marcin Krzemiński, główny oskarżony w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobro, popełnił błędy i nieumyślnie naraził pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia. Tak brzmi ostateczny prawomocny wyrok w sprawie, która toczyła się przed sądami prawie 20 lat. Proces wytoczyła czterem lekarzom rodzina zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobro. Sąd uniewinnił ostatecznie trzech lekarzy, ale uchylił wyrok uniewinniający doktora Dariusza D. Tak wyrok uzasadniał sędzia Tomasz Kudla.
3: Kierując się błędną diagnozą, dokonał wyboru nieoptymalnej i niezgodnej z wytycznymi klasy A1 metody leczenia. Nie skonsultował też tego przypadku ze specjalistą z zakresu kardiochirurgii. Takie postępowanie, nieumyślne oczywiście, narażało Jerzego Ziobrę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
2: Sąd umorzył jednocześnie postępowanie przeciwko Dariuszowi D., bo sprawa 5 lat temu uległa przedawnieniu. Zakopianka w Nowym Targu zablokowana w kierunku Krakowa. To po zdarzeniu trzech osobówek. Poszkodowany został jeden z kierowców. By wyciągnąć go z samochodu, strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Poszkodowany trafił pod opiekę medyków. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Co najmniej jedna osoba zginęła po tym, jak po południu na terenie bazy lotniczej w Namiešti nad Oslavou na południu Czech rozbił się śmigłowiec Venom z 5 żołnierzami na pokładzie. Wojsko zapowiedziało, że dalsze informacje przekaże, gdy pozwoli na to sytuacja. Według informacji ratowników 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Prawie 900 milionów euro kary nałożyła na cyfrowego giganta firmę Google Komisja Europejska. W ocenie urzędników koncern złamał unijne prawo aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier.
4: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
2: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne, takie jak Google, Apple czy Meta, muszą unikać faworyzowania własnych usług. W ocenie komisji Google traktuje preferencyjnie swoje funkcje, tak jak wyszukiwania dotyczące zakupów hoteli czy transportu. Sport. Chorwat Luka Modrić przedłużył do czerwca przyszłego roku kontrakt z AC Milan. Słynny pomocnik, laureat Złotej Piłki, 9 września skończy 41 lat. Modrić do Milanu trafił rok temu, gdy po 13 latach opuścił Real Madryt. Jutro nadal nie najcieplej, biorąc pod uwagę, że to wciąż jednak jest lipiec i wakacje. Na ogół od 18 do 22 stopni, a w Karpatach miejscami tylko 13. Dużo chmur, deszczowo, zwłaszcza na południu i wschodzie, tam możliwe też burze.